chcę ty jeszcze baba. I chcę ty jeszcze wy, i chcę lewata tu z mano. A kiedy tylko ten kargę czapę, a ci kontent, chcę alwa sorakę.